Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się! I kept your name.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

cisza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dziś temat, który łaskocze szare komórki. Nierozwiązane zagadki biologii i medycyny. Co wiemy, że nic nie wiemy? I to mnie akurat bawi, bo przypomina porządny, analogowy syntezator, który zawsze ma w środku trochę magii.
2: Drodzy Państwo, sztos. Ja bym dodał, że to patch notes wszechświata w wersji beta. Od pochodzenia życia po to, dlaczego mózg śni, albo czemu niektórzy jedzą ostre i się uśmiechają, a inni płaczą jak cebula. Ich systemy to dla mnie bugi i feature'y naraz.
1: Definicja prosta, jak nauka rozkłada ręce, a pacjent i tak robi swoje. Pamiętam starego internistę z lampą czołową i steto. Zawsze mówił, organizm to czarna skrzynka. Wlewasz herbatę z cytryną, wychodzi zdrowie albo katar. A wykresy potem udają, że to plan.
2: A ja mam kontrę z laboratoriów przyszłości. Mini mózgi hodowane w szkle wypluwają fale przypominające te z bardzo wczesnego dzieciństwa. Pomyśl, Igor, mały organoid, a robi elektryczny jazz. Czyli pytanie, co to w ogóle jest świadomość i gdzie ona siedzi?
1: Dobrze, w kot, ale ostrożnie. Mózg to nie wzmacniacz lampowy, który wystarczy rozkręcić. Zresztą placebo nadal nas robi w konia. Cukrowa pastylka, a ból znika. Jakby samo oczekiwanie było lekiem. I spróbuj to potem wytłumaczyć bez machania rękami.
2: Placebo to dopiero prequel. Jest jeszcze nocebo. Czyli samo nastawienie potrafi zepsuć dzień. I hitem jest placebo jawne. Dajesz komuś tabletkę, mówisz, to placebo, a i tak działa. Mózg ma własny system operacyjny i skróty klawiszowe, o których nie mamy pojęcia.
1: I mikrobiom. Taka orkiestra bez dyrygenta. W brzuchu siedzą tryliony lokatorów, a my im fundujemy kapustę kiszoną i kawę. Czemu jednemu to służy, a drugiemu nie? To dla mnie jak tajemnicza modulacja w starym Rolandu. Niby ta sama nuta, a brzmienie inne.
2: Wejdę ci w słowo, bo mam hit AI. Sztuczna inteligencja przeczesała chemiczne wszechświaty i wyłowiła nowe antybiotyki, w tym takie, co rozwalają oporne bakterie. Tak po prostu. Wrzuciliśmy dane do matrycy i cyk, pojawia się cząsteczka z supermocą.
1: Powolutku. Młody AI to spoczko, ale to dalej klucz francuski, nie. Mechanik. Niech najpierw nauczy się parzyć porządną kawę, potem będziemy mu ufać w diagnostyce. Człowieka nie złożysz jak efektu wraku, bo emocje robią szum, który wszystko psuje.
2: Z drugiej strony, pamiętaj o białkach. Przewidywanie kształtu białek wskoczyło na wyższy level. Dzięki algorytmom możemy lepiej zgadywać, jak zwinie się łańcuch A. I tak pozostaje tańcząca dynamika kompleksów. Coś jak twoje płyty winylowe. Grube brzmienie, ale mikrotrzaski psują model.
1: A priony, te zgadki, kocham. Białko bez kodu genetycznego, a potrafi zarazić strukturą. To jak zły preset, który psuje wszystkie pozostałe. I powiedz tu, że biologia jest przewidywalna. Kable są, a sygnał płynie krzywo.
2: To ja dorzucę ośmiornicę. Każde ramię ma swój mini mózg. Prawie jak rozproszony klaster obliczeniowy. Kto tu steruje centralnie, a kto na krawędzi? I czy inteligencja musi wyglądać jak nasza? Może być mokra, śliska i turboelastyczna.
1: Starzenie się. Kolejna zagadka. Czy to błąd w projekcie, czy koszt bycia żywym? Taśma magnetofonowa też się ściera, choć ją kochasz. Jak organizm decyduje, że czas przyspieszyć rdzewienie? A jednak są stworzenia, które trzymają formę zadziwiająco długo.
2: I tu wchodzi reprogramowanie komórek, senolityki i cała paczka trików. W laboratoriach potrafią częściowo cofnąć wiek tkanek u zwierzaków. Brzmi jak czary z twoich filmów sci-fi z lat 80., ale to dzieje się tu i teraz. Jeszcze nie dla ludzi na co dzień, ale idzie jak burza.
1: No dobrze, ale człowiek to nie aksolotl. Ten to dopiero magik. Odetniesz, a on robi blastemę i odtwarza całość, jak karta domowa w piłkarzykach. Skąd komórki wiedzą, gdzie palec, a gdzie pazur? To jak partytura, której jeszcze nie umiemy czytać.
2: Dlatego mamy druk w trzech wymiarach, zbiorzelu i organy na chipie. Może nie zrośnie się jak salamandra, ale można testować leki na mini tkankach. Twoje analogii spotykają moje cyferki i razem robią demo wersję przyszłego szpitala.
1: A orientacja zwierząt, gołębie, żółwie, wieloryby, jak one czują ziemskie pole? Podejrzani są białkowi marzyciele. W oku i może trochę żelaza w dziobie. Piękna sprawa. Nie widzisz, a jednak wiesz, gdzie północ. To jak strojenie filtra na ucho.
2: To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Wchodzi fizyka kwantowa i robi zamieszanie. Parowane elektrony w białkach mogą być czujnikiem pola, a tunelowanie pomaga enzymom ciąć wiązania szybciej niż przewiduje klasyka. Biologia ma ukryty tryb turbo.
1: Pamięć też mnie męczy. Gdzie siedzi wspomnienie smaku pomidorów z działki? To nie jest plik na pendrive'ie synapsa swoje, ale doświadczenie swoje. Kto zapisuje, a kto czyta? I czemu raz gra czysto, a raz przester wchodzi jak staniego wzmacniacza?
2: A do tego synestezja. Jedni słyszą kolory, drudzy widzą nuty. Mózg miesza kanały jak DJ na afterze. I mimo to działa szybciej niż nasze modele. Sieci neuronowe tylko podglądają ten cyrk i uczą się skromności. Masakra, ale piękna.
1: No to jedziemy z interakcją. Dzwońcie do nas i powiedzcie, co was kręci w tych zagadkach. Numer wiecie, ale powiem elegancko. 732 108 508. A jak chcecie więcej takich rozmów, subskrybujcie YouTube Radio Synteza i zaglądajcie na radio-synteza.pl.
2: Tak jest. Klik w suba i dzwonek, bo inaczej Igor zaśnie na antenie. A ja czekam na wasze teorie, byle nie spiskowe, bo wtedy resetuję rozmowę. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc dawajcie na antenę. Dobrze, w kod. A teraz wjeżdża nasz dżingiel i maleńki synthwave.
1: Podsumowując, nie dogadaliśmy się, czy te tajemnice to szum, czy muzyka. Ale uznajmy, że to piękny szum, który pcha naukę do przodu. A my trzymamy rękę na potencjometrze. To było Radio Synteza. Zostańcie z nami po dżinglu. Wracamy z kolejnym kąskiem wiedzy.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dzisiaj grzebiemy w temacie testów IQ dla sztucznej inteligencji. Konkretnie wyzwanie ARC, czyli Abstraction and Reasoning Corpus. Brzmi jak zagadka z przyszłości, a to po prostu zestaw łamigłówek, które mają sprawdzić, czy maszyna kuma zasady bez podpowiedzi.
2: I to jest sztos, bo w ARC masz kolorowe kratki, wejście i wyjście, a model ma zgadnąć regułę, transformację, rotację, segmentację obiektów, kontekstowe zależności. Zero przykładów szkoleniowych do danej zagadki, tylko rozumowanie albo jego brak.
3: Drodzy Państwo, kiedyś było prościej. Człowiek brał ołówek, kartkę i w tramwaju robił łamigłówki o zapałkach. Albo w pracowni składał analogowy syntezator na ucho. Reguły wyczuwałeś intuicyjnie, nie przez milion warstw statystyki.
2: Wejdę ci w słowo, boomerze. Sci-fi miało testy jak Voidkampf, które badały emocje. Tu mamy totalny minimalizm geometryczny. Zero ściemy, same zasady. Świeci mi to cyberpunkiem, ale w wersji edukacyjnej, bez dymu i neonów.
1: I tu mam zgrzyt. Czy to w ogóle IQ? Jeśli model trafi parę trików, to co, mądrzejszy od człowieka? Czy tylko nauczył się skrótów klawiszowych do jednego typu zadań?
2: ARC specjalnie jest tak ustawione, żeby skróty nie działały. Każda zagadka ma inne reguły, a jednak bazuje na tym samym zestawie pojęć. Obiekt, sąsiedztwo, symetria, składanie wzorców. Testuje uogólnianie, a nie pamięć. To ma być antywkuwanie.
1: Wyobraźcie sobie tablicę w kratkę. Jedna wersja wejścia ma niebieskie bloki, a wyjście pokazuje, że każdy blok został obrysowany na czerwono, tylko na krawędziach. Teraz zmień przykład. Reguła zostaje. Nie opis. Obrysuj obiekt, a nie kolor.
2: Dokładnie. I algorytmy to atakują, jak programiści. Szukają programu, który przekształca wejście w wyjście. Mają mini język operacji. Szukają przez przestrzeń hipotez z heurystykami. Czasem dorzucają wyszukiwanie drzewowe albo sieć neuronową do segmentacji.
1: Piotrek, zanim popłyniemy w technikalia, zrób swoje. Mamy poranek, a ludzie chcą wiedzieć, czy słońce ich uratuje, czy znowu będę pił zimną kawę pod parasolem.
2: Pogoda jest masakra. W trybie mieszanym poniedziałek, 8 czerwca, rok 2026, Warszawa. Chmury jak szary filtr i wiatr, co tnie policzki. Bez burzy, czyli nuda. Ubranie w warstwach, bo rano chłodniej niż obiecywały apki.
1: Wracamy. No to jedziemy z tym IQ. W mediach kochają tabelki. Kto ma więcej punktów, ten mądrzejszy. Nie tędy droga. Dla mnie to jak mierzyć syntezator linijką. Zabrzmi głupio, choćbyś się uparł.
2: Ale benchmarki są potrzebne. Bez nich błądzimy. Jak w grach. Ranking nie jest celem samym w sobie, ale pcha meta do przodu. Ważne, żeby nie farmić punktów, tylko rozwijać prawdziwe uogólnienie. To jest sedno ARC.
1: W realu asystent powinien poskładać instrukcje, rozumieć kontekst i nie rozlać kawy na klawiaturę. A tu malujemy kratki. Brzmi jak inżynier do baletu. Pasujesz tu niewygodnie.
2: To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Kratki są sandboxem. Uczysz system segmentować świat na obiekty i relacje. Potem to przenosisz na tekst, obraz, robotykę. Bo relacja to relacja, niezależnie od medium.
1: Z życia studia kiedyś padła nam automat perkusyjny. Słyszałem, że werbel znika zawsze przy drugim uderzeniu stopy. Zasada nie była w manualu, ale ją wychwyciłem. Wtedy naprawiłem brzmieniem, a nie śrubokrętem. ARC chce takiej właśnie czujności.
2: I to jest piękne, ale dzisiejsze modele językowe robią ładny opis, a potem pudło. Bo opis to nie program. Trzeba planera wyszukiwania, pamięci roboczej, może neurosymboliki z rozbiciem na obiekt, reguła test i dopiero wykonanie.
1: Pewnie. I jeszcze limit czasu. Bo jak liczysz rok, to znajdziesz wszystko. Nawet sens w horoskopie. Mądrość to szybko wyłapać właściwą zasadę, a nie kopać studnie na pustyni.
2: I tu wchodzi uczciwe sprawdzanie. Ustawiasz budżet obliczeń i patrzysz, czy model ogarnia bez tutora. Bo inaczej mamy placebo IQ, gdzie liczysz do skutku, aż trafisz. Wtedy świecisz przykładem jak latarka bez baterii.
1: Drodzy Państwo, możecie wbić do nas i powiedzieć, co o tym sądzicie. Telefon do studia to 732-108-508. A jak wolicie pisać, to www.radio-synteza.pl.
2: I subskrybujcie nasz kanał YouTube, wpiszcie Radio Synteza, zostawcie dzwonek, bo inaczej Igor znów przegapi jingle. Serio, liczymy na wasze komentarze. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Ale my lubimy tłok.
1: Podsumujmy. Komputerowa IQ to nie koronacja. To narzędzie. Jak oscyloskop. Daje kształt sygnału, nie robi muzyki. Sam ARC jest sprytny, bo wymusza uogólnianie. Lecz świata całego nie zamknie w kratkach. I dobrze w kod, że nie próbuje.
2: A ja dodam, że jak model wygryzie ARC, to nie znaczy, że zrobi ci kanapkę, ale będzie bliżej ogarnienia reguł świata i to mnie kręci. A teraz dżingiel Radio Synteza i po nim porcja Synthwave na rozruch.
1: Jak zwykle nie dogadamy się w szczegółach, ale kierunek mamy wspólny. Rozumieć zamiast zgadywać. Słuchajcie, zostańcie z nami. Dzwońcie pod 732-108-508 i subskrybujcie Radio Synteza. Wracamy po krótkim dżinglu.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

cisza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat dzisiaj prosty, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Wspomnienia, czyli to, co zostaje, gdy taśma się kończy, a kawa stygnie. W mojej szufladzie to zapach magnetofonu i ślad po ołówku w szpuli.
2: Słuchajcie, ja to widzę tak. Wspomnienia to jak save w mózgu, tylko bez autosave. Raz klikniesz i się zapisze, a raz system laguje i masz pusto. Dlatego ja robię backup w chmurze i na dysku i na jeszcze jednym dla świętego spokoju.
1: Backup chmura, a ja mam karton po butach. Kiedyś była nocna zmiana w studiu, kaseta rwie się jak pajęczyna, a ja z żyletką i taśmą klejącą robię chirurgię na stole. Kawa obok trzęsie się jak oscylator, a słuchacze nic nie wiedzą.
2: Ale cringe ta żyletka. Ja bym wpiął mini komputerek w mikser, odpalił skrypt i masz bezszwowy loop w sekundę. To jest sztos. Pamiętasz w filmach sci-fi, jak bohater wkłada chip z pamięcią i bach, ma cały koncert w głowie. Ja chcę tak.
1: Wkładasz chip, a potem szukasz sterowników. Słuchaj, młody, wspomnienia potrzebują oporu materii. Ciężar taśmy, szeleszcząca koperta ze zdjęciami. Chmura to jest jak obietnica znajomego, który mówi, że oddzwoni jutro.
2: Ale zdjęcia można podbić sztuczną inteligencją i wyczyścić szum. Miałem fotę z LAN party tak rozmazaną, że świeciłeś przykładem jak latarka bez baterii. Wrzuciłem w model i teraz wyglądam jak bohater kina akcji. Dobrze w kod.
1: No i właśnie, twoje wspomnienie po retuszu wygląda lepiej niż życie. A jednak to nie pachnie kurzem półki i nagrzanym zasilaczem. Wspomnienia są dotykowe, nie tylko pikselowe. Gałka pod palcem, brzęk, sprężyny klawisza to zapis trwały.
2: Wiedziałeś, Igor, że gąsienice jedwabnika w stanie nieważkości plotą bardziej chaotyczne kokony. Serio? Wspomnienia też są jak orbity. Jak zmienisz grawitację życia, to kręcą się inaczej. I tu technologia robi grawitację na żądanie.
1: Piotrek, ty mi tu o kosmosie, a ja o kawie, co się rozlała na konsolecie. Ziemia jest wystarczająco dziwna, ale doceniam entuzjazm. Dobrze ci z oczu patrzy, kiedy mówisz o tych swoich orbitach.
2: Dobra, zanim Igor zaśnie na antenie, dzwońcie do nas, bo linia gorąca jak radiator. Numer to 732-108-508. Opowiedzcie największą przypałową historię, ale błagam, bez nudy, bo będę zły policjant.
1: A jak już się wstydzicie, to kliknijcie sub na naszym kanale YouTube Radio Synteza i zaglądajcie na radio-synteza.pl. Tam znajdziecie archiwalne nagrania i trochę moich starych zdjęć z włosami. Historia numer dwa. Składałem kiedyś własny syntezator z kitu. Jeden rezystor poszedł z dymem, a ja myślę, koniec marzeń. A tu nagle dotykam klawiatury i wyskakuje akord tak tłusty, że aż lampka w studiu mrugnęła. Zagrałem koncert w klubie na dwie ściany ludzi i jedną sprawną gałkę.
2: A ja pierwszy set DJ-ski grałem z kontrolera na kolanie w akademiku. Pizza parowała obok i touchpad się ślizgał. Program się wysypał, więc przełączyłem na telefon i powerbankiem zasiliłem interfejs. Publiczność krzyczała, że nowa szkoła. Sytuacja była beznadziejna, ale stabilna.
1: Widzisz, a ja kontrolera bym kijem nie dotknął. Prawdziwy instrument ma gałki. Minimog to jest rozmowa z maszyną. Ekran dotykowy to jak całować przez szybę. Niby działa, ale gdzie w tym dusza?
2: Czasy się zmieniają, boomer. W software'ze masz cały modular w plecaku. Patrzujesz wirtualne kable i jeszcze ci asystent podpowiada, które brzmienie pasuje do nastroju. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Serio.
1: Z laserem czy bez, i tak wrócisz do podstaw. Kiedy ciąłem taśmę żyletką, ręka pamiętała każdy rytm. Nie było cofnij. Każde cięcie to był wybór. I to się potem wczepia w pamięć dużo mocniej niż kliknięcie w przycisk.
2: Spoko, ale teraz wchodzą rękawice haptyczne, które oddają tarcie gałki i klikuje ci w palce jak prawdziwy potencjometr. Dorzucasz do tego sztuczną inteligencję, co przewiduje twój ruch i masz retrofuturyzm na żywo. Holodeck w garażu.
1: Jeśli te rękawice sprawią, że filtr zabrzmi jak stary profet, to ja powiem jedno. Dobrze w kot. Słyszycie to, drodzy państwo? Ja czasem się uginam, ale tylko trochę, bo nie oddam zapachu kurzu z Racka.
2: A ja nie oddam powiadomienia z aplikacji, które przypomina mi pierwszy komentarz na naszym kanale. Jak słyszę ten dźwięk, to pamiętam, co pisał słuchacz i że zaprosiłem go na pizzę. Pikanie jak dzwoneczek Pawlowa. No vibe 100%.
1: Słuchajcie, po krótkim dżinglu odpalimy coś z klimatu lat 80., żeby przypomnieć, jak brzmią polane neonem wspomnienia. Ale najpierw jeszcze jedna rzecz. Zadzwońcie i powiedzcie, czy wasze pudełko po butach wygra z chmurą.
2: I nie zapomnijcie subskrybować YouTube Radio Synteza, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. I ja lubię tłok w komentarzach. Numer do studia powtarzam. 732-108-508. Dzwonisz, mówisz i jest sztos.
1: Podsumuję jak stary barman. Wspomnienia to nośnik i chwila. Ty wolisz pendrive, ja wolę kasetę. Ty idziesz w upgrade, ja w patynę. I niech tak będzie, bo dzięki temu mamy o co się droczyć na antenie.
2: Kompromis jest taki, że zapisujecie, co ważne, jakkolwiek, byle robić to z sercem. Nagraj dźwięk śmiechu babci albo pierwszy akord z twojej gitary, wapce, wszystko jedno. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli zapisać teraz.
1: A my wracamy za chwilę. Radio Synteza nadaje dalej. YouTube Radio Synteza, strona radio-synteza.pl i telefon do studia 732-108-508. Nie dogadamy się do końca i całe szczęście, bo byłoby nudno.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, tu Radiosynteza, poniedziałkowe przedpołudnie, a w studiu ten sam stary mikrofon i ja, Igor Gaduła, z kawą czarną jak kosmos i z humorem lepszym niż instrukcja obsługi magnetofonu. No to jedziemy.
2: Pogoda, proszę bardzo, Gdańsk ma około 18,5 stopnia, powietrze pachnie morzem, wiaterek jakieś 3 km na godzinę, ciśnienie około 1019 hektopaskali i kapie symbolicznie, więc parasol tylko dla koneserów kropelek. Wrocław to ponad 20 stopni przy wietrze, 2 km na godzinę i sucho jak w serwerowni. A Suwałki mają podobną temperaturę, lecz leje prawie 10 mm, więc to już tryb płaszcz, kurtka i żwawy trucht między kałużami. W Opolu trochę ponad 20. Oddech powietrza na poziomie 2 km na godzinę. I tylko ślad opadów. I ja pytam, gdzie są burze? Bo bez błysków to mi laguje mózg. A ja lubię, kiedy grzmi i świeci, jak koncert Tesli.
1: Jak mi strzyka w kolanie, to wiem, że nad morzem pokropi. Więc Piotr, nie wywołuj piorunów, bo ktoś ci jeszcze uwierzy. A my tu mamy radio, nie generator chmur. Na rynku walut funt dziś rano kosztował niecałe 5 zł, a wobec dolara to okolice 1,3. Więc, drodzy Państwo, to wciąż królewska moneta, która potrafi tańczyć szybciej niż wskaźnik VU, gdy przesadzicie z gałką głośności.
2: Spokojnie, boomer. To tylko kurs. I tak go nie zatrzymasz. Ja to czytam. Także za jednego funta kupię może jedną kawę. Mniej. Ale nadal mogę polować na brytyjski syntezator. I to jest dla mnie dobrze. W kot, bo gear to priorytet.
1: Najpierw naucz się oszczędzać, a potem poluj. I pamiętaj, młody, że funt jest starszy niż mój pierwszy magnetofon. Jego rodowód sięga średniowiecza, kiedy ważyło się srebro, a później złoto. Więc do tej monety podchodzimy z respektem i bez memów. A teraz popkultura. Persona 6 oficjalnie zapowiedziana, a wcześniej ma wjechać Persona 4 Revival, czyli eleganckie odświeżenie przed nową zabawką. I klasyczny manewr. Najpierw przypomnienie, a potem premiera właściwa.
2: Sztos, kalendarz szkolny, potwory z innego wymiaru, styl jak neon w deszczu i soczyste social linki. A jeśli dorzucą świeże mechaniki i lepszą dynamikę walk, to ja biorę urlop od społeczeństwa i wsiąkam w dungeony do ostatniej kropli many.
1: Brzmi jak kolejka po limitowaną kasetę. Tylko niech to gra równo i niech nie będzie przesadnego mielenia tego samego. Bo odgrzewane kotlety nawet w japońskim sosie bywają ciężkie. A ja mam już dość remasterów, które brzmią jak demo z targów.
2: Nie marudź, Igor Revival może wciągnąć nową publikę, a starzy wyjadacze dostaną powód, żeby wrócić i nabić licznik godzin. Bo to prosta jak budowa cepa z laserowym celownikiem. I jak soundtrack siądzie, to będzie ogień. Nie potrzebujesz nawet petard.
1: Dobrze, w kod twoja teza, tylko ja czekam na konkret, czyli gameplay i daty, a nie teasery na 2 sekundy. Bo papier wszystko przyjmie, a joystick nie wybacza i palce szybko uczą pokory.
2: Dzwońcie do nas i powiedzcie, czy zamienilibyście niecałe 5 zł na funta, czy jednak odłożycie na personę. Numer do studia to 732-108-508. A jak nikt nie dzwoni, to ja oddzwaniam do mamy i będzie dopiero cringe. I pamiętajcie, subskrybujcie YouTube pod hasłem Radio Synteza, klikajcie dzwonek i dawajcie komentarze, bo algorytm kocha ciepłe bajery. A jak będzie tłoczno, to ja zrobię stream i pokażę Igorowi, jak się przechodzi tutorial bez instrukcji.
1: Wszystko macie na stronie radio-synteza.pl. A za chwilę jingle i dorzucamy tłusty synthwave z basem głębszym niż oceaniczny rów. Więc zostańcie z nami, drodzy Państwo, bo to Radio Synteza i lepiej dziś już nie będzie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Raz, dwa. Mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, południe mamy, a my wchodzimy w temat grubszego kalibru. No to jedziemy. Jak działają olbrzymie centra obliczeniowe dla sztucznej inteligencji? W skrócie, to są fabryki liczenia prądu i hałasu.
2: I to jakie fabryki? Wyobraźcie sobie hale pełne szaf, a w nich karty graficzne spięte jak orkiestra bez dyrygenta, tylko że dyrygentem jest oprogramowanie. Dane wlatują, model mieli, a ciepło robi, klimat jak w saunie na planecie pustyni.
1: Kiedyś było prościej. Pamiętam salę z lampami i zapachem kalafonii. W studiu mieliśmy analogowe stoły i magnetofony szpulowe. I wiesz co, Piotr? Sprzęt miał duszę, a teraz duszę ma wyciąg z dachu.
2: Dusza duszą, ale technologia dowozi. Dziś tysiące akceleratorów spina się światłowodem i szybkim interkonektem, żeby opóźnienia były mikroskopijne. Topologie, jak tłuste drzewo czy ważka, pozwalają, żeby pakiety nie tłukły się w korkach, jak w piątek po pracy.
1: No dobra, mądralo, ale po co aż tyle kart? Kiedyś jeden inżynier z lutownicą ogarniał cuda. Teraz jeden model żre energię jak pół osiedla. Co tam się dzieje w tym jednym bloku cudu zwanym serwerownią?
2: Dzieje się dużo. Najpierw prąd wchodzi grubymi kablami przez stację zasilania. Potem zasilacze awaryjne i baterie oraz czasem koła zamachowe trzymają puls, gdy coś mrugnie. PUE, czyli stosunek energii całkowitej do energii na sprzęt, jest świętym gralem skuteczności.
1: A chłodzenie to mój ulubiony temat, bo przypomina chłodnice w starych autach. Są gorące i zimne korytarze. Jest chłodzenie cieczą prosto do płytek. Są nawet kąpiele w dielektryku. Brzmi jak frytkownica, tylko dla tranzystorów.
2: Tak jest. Olej dielektryczny potrafi zrobić robotę. Do tego zimne płyty na akceleratorach. Szybko złączki, czujniki wycieków i automatyka BMS, która wszystko śledzi w czasie rzeczywistym. Jak w kokpicie promu, tylko bez widoku na gwiazdy.
1: Sieć mnie ciekawi, bo w twoim pokoju kable to makaron. Jak oni utrzymują porządek, kiedy trenują ten cały gigantyczny mózg? Mówisz topologia, tłuste drzewo. Mnie to brzmi jak instrukcja do ogrodnictwa.
2: Tu jest magia inżynierii. Pakiety lecą po wielu ścieżkach, a przełączniki gadają niskimi opóźnieniami. Żeby model uczył się, równo dzielimy go na kawałki. Dane idą swoim torem, parametry swoim. Mamy równoległość danych, równoległość tensorów i potok.
1: A pamięć, bo to twoje karty mają jej tyle, co niezły sampler. Słyszałem o stosowanej pamięci tuż przy układzie, żeby nie latać daleko. Ale jak to wszystko się nie rozjedzie przy takiej skali?
2: Trzymamy parametry blisko w szybkim stosie, a to, co się nie mieści, rozpraszamy sprytnie. Robimy punkt przywracania co jakiś czas, więc jak węzeł padnie, to nie płaczemy, tylko wracamy do gry. Offload na szybkie nośniki i jedziemy dalej.
1: No właśnie, awarie. Co gdy jedna karta robi fochy, albo wentylator wyje jak stary odkurzacz. Trzeba to przewidzieć, bo jak mawia mój zaprzyjaźniony akustyk, jeśli coś może zawyć, to zawyje w najmniej odpowiednim momencie.
2: Dlatego mamy redundancję N plus 1 i więcej. Harmonogramy zadań pilnują zdrowia węzłów. Jak padnie, to dostaje ban i trening przechodzi na inne. W tle leci orkiestracja z narzędziami klastrowymi i automatyzacją, a ekipa SRE patrzy na telemetrię.
1: Brzmi jak koncert, który stroi się sam. A jednak najgłośniejszy instrument to szum powietrza. Hałas jak ambient techno, tylko mniej artystycznie. Dobrze w KOT, że są rozwiązania z cieczą, bo przynajmniej można gadać, nie krzycząc.
2: Skoro przy cieple jesteśmy, to szybka pogoda. Za oknem słońce i duchota, jak w serwerowni bez klimy. Wiatr jakby na urlopie. Deszcz może wpadnie późnym wieczorem, ale nie obiecuję. Ja jestem energooszczędny w trybie czuwania, więc proszę o lody.
1: Drodzy Państwo, jak macie pytania o wielkie hale liczące, to dzwońcie śmiało. Numer do studia to 732-185-08. A jak przegapicie, to na stronie radio-synteza.pl wszystko macie.
2: I subik na YouTubie koniecznie. Wpisujecie Radio Synteza, klik, dzwoneczek i już. Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer powtórzę: 732-185-08. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
1: Wracając do wnętrza tych kolosów, dane gdzie lądują? Nie na kasetach, tylko w wielkich magazynach obiektowych i w równoległych systemach plików. Strumienie lecą szeroko, a prefetch i bufory grają jak sekcja rytmiczna, żeby karta nie czekała bez sensu.
2: A przed wejściem do modelu dane się miesza, skaluje, augmentuje. Część roboty robią procesory, część akceleratory. Przeplatanie wejść zapobiega nudzie modelu i ułatwia generalizację. Bufory wielowarstwowe i strumienie asynchroniczne trzymają potok napięty jak struna gitary basowej.
1: Logistyka jest tu sztuką. Modułowe kontenery z chłodzeniem ustawiasz na parkingu i nagle masz mini kampus obliczeniowy. A w środku wszystko jak w lotniczym hangarze. Kontrola dostępu, czujniki wilgotności i ten hipnotyczny szum. Po krótkim dżinglu Radio Synteza zapowiemy kawałek.
2: To jeszcze puenta. Ty, Igor, kochasz gałki w syntezatorach. Ja kocham stosy akceleratorów i zimne płyty. Spotkajmy się w połowie przy dobrym espresso i porządnym interfejsie audio. Nie dogadamy się w 100% i dobrze, bo starcia jest ogień. Sub na YouTubie Radio Synteza, strona radio-synteza.pl i telefon do nas 732-185-08. Dobrze w kod.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jest prosty i życiowy. Porady domowe w kuchni, czyli sprytne sztuczki, które oszczędzają czas, nerwy i zlew. No to jedziemy. Bez czarów, konkretne triki, które faktycznie działają.
2: Lifehack to dla mnie upgrade mózgu w realu. Minimalny wysiłek, maksymalny efekt. A jak Wam piekarnik robi w domu saunę, to tym bardziej przyda się optymalizacja. Dzwońcie do nas teraz na numer 7321 085 08, bo chcę Wasze patenty.
1: Anegdota z życia. Lata 80. w kuchni u babci. Nóż tępy jak poniedziałek po nocy. Bierzesz ceramiczny kubek, odwracasz dnem do góry i jedziesz ostrzem po nieglazurowanym ringu. Spokojnie, bez siły. Działa do dziś.
2: Kontruję futurystycznie. Japoński kamień wodny i prowadnica kąta albo ostrzałka z czujnikiem ciśnienia. A w sci-fi to już w ogóle wibroostrza. Na razie zostaniemy przy magnesowym stojaku i pasku skórzanym do finalnego poleru.
1: Zwietrzały chleb. Stary numer. Przelej bochenek szybkim strumieniem wody i do gorącego piekarnika na kilka minut. Skórka wraca. Chrupkość wraca. Uwaga, żebyś nie zrobił z tego suchara wojskowego.
2: Air fryer ogarnia to samo. Lekki psik wody z pryskiwaczem i kilka minut w gorącym powietrzu. Zero rozgrzewania piekarnika. Ekonomia i sztos. Nawet bułki jak nowe. Dobrze w kot.
1: Jajka. Test w wodzie. Jeśli leży na dnie, to świeże. Jeśli staje dęba, to trzeba zjeść szybciej. Jak pływa, to daruj sobie. Do puszystego omletu łyka wody gazowanej i masło na koniec.
2: Albo zagraj w precyzję. Jajko w kąpieli sous vide, stała temperatura niższa niż wrzenie i masz kremową konsystencję jak z planety Fine Dining. Termometr i telefon pilnują roboty. Ty tylko jesz.
1: Nie każdy potrzebuje laboratorium. Żeliwna patelnia robi robotę. Czyścisz solą i papierowym ręcznikiem na sucho. Potem kropelka oleju i wygrzanie. Powłoka rośnie latami. Teflon cię porzuci, żeliwo cię przytuli.
2: Włożę kij w mrowisko. Termometr do mięsa to nie gadżet, to zbawienie. Koniec zgadywania, czy kurczak jest gotowy. A papier do pieczenia na patelni to proszenie się o smutek. Boomer triki zostawmy do naleśników.
1: Zapach czosnku z rąk. Przeciągnij dłonie po stalowym zlewie, pod zimną wodą i po sprawie. Deska pachnie rybą. Trzesz cytryną i solą, a do mrożonej kawy zrób kostki z espresso zamiast wody. Zero rozwadniania.
2: Ja to wrzucę AI do lodówki. Kamera w środku rozpoznaje produkty i przypomina, co zaraz się kończy. Aplikacja układa przepis i listę. Igor, nie przewracaj oczami. To nie magia, to praktyczność. Laguje mi mózg od marnowania jedzenia. Different.
1: Zeszyt w kratkę nadal działa. Taśma malarska i marker na słoikach też. prosto i czytelnie. Ale dobra, kod QR z datą mrożenia niech będzie. Byle nie kazał mi tańczyć z telefonem nad zamrażarką.
2: Zioła trzymasz jak bukiet do słoika z odrobiną wody i kaptur z torebki w lodówce. Dłużej żyją. Sałata kocha papierowy ręcznik w pojemniku. Wilgoć się ogarnia, a guacamole ratuje sok z cytryny i ciasna pokrywka.
1: Masło twarde jak kamień, szklanka podgrzana gorącą wodą na chwilę i hop na kostkę. Mięknie, elegancko. Zioła siekasz z odrobiną soli. Nie fruwają po całej kuchni. A czosnek z solą w moździerzu zmienia się w pastę marzenie.
2: Czosnek obierz szybciej. Krótka chwila w mikrofalówce i łupina sama odpuszcza. Albo potrząśnij ząbkami w słoiku. Jak maraka. A miód odmierzysz bez dramatu, kiedy łyżkę lekko przetrzesz olejem. Nic nie zostaje.
1: Sól wilgotnieje. Parę ziaren ryżu do solniczki i po problemie. Przesolona zupa. Ziemniak bywa ratunkiem, ale nie zawsze. Lepiej rozcieńczyć i wyprowadzić smak kwasem cytryny albo śmietaną. Spokojnie, bez paniki.
2: Gadżet bezpieczeństwa i święty spokój. Czujnik dymu z powiadomieniem do telefonu. Zanim przypalisz tosty, będziesz wiedział. Indukcja plus timer zamyka płytę sama. To nie luksus, to życie bez spalenizny.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, przypominam, jesteśmy Radio Synteza. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube Radio Synteza. Nasza strona to radio-synteza.pl. Dzwońcie na numer 7321-08508 i wrzucajcie swoje lifehacki.
2: Mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Zła, że jeszcze nie dzwonicie. Niedobra, że zaczynam śpiewać, jeśli tego nie zrobicie. Serio, dzwońcie na numer 732-108-508, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Ja nie zasypiam, ja medytuję przy dźwięku czajnika. Po krótkim dżinglu dorzucę jeszcze numer z mrożeniem ziół w oliwie w foremce na lód. A teraz przyznajmy, ty wolisz aplikację, ja wolę patynę. Nie dogadamy się do końca.
2: To zróbmy kompromis. Analogowe sztuczki plus cyfrowe przypominajki. Ty ostrzysz na kubku, ja ustawiam timer w telefonie. Efekt jest ten sam. Smaczniej, szybciej i czyściej. Dobrze w kod. A sub na YouTubie się sam nie kliknie.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Temat brzmi groźnie, a jest całkiem prosty. Uczenie nadzorowane to kiedy masz nauczyciela, masz dane i masz odpowiedzi. A nienadzorowane to kiedy danych słuchasz, a odpowiedzi brak. Sam musisz wyłapać wzory.
2: Dokładnie. W nadzorowanym mówisz maszynie, to jest kot, a to pies, a ona uczy się odróżniać. W nienadzorowanym wrzucasz milion fot i mówisz, znajdź mi grupy. Wyjdą paczki podobnych rzeczy bez metek.
1: Anegdota z życia radia. Kiedyś trzymaliśmy taśmy na półkach. Z metkami było z górki. Nadzorowane. Szukam koncertu i jest. A jak trafiło się pudło bez opisu, to był chaos. Nienadzorowane w wersji piwnica.
2: W sci-fi statek skacze w nieznane i sam buduje mapę gwiazd. To właśnie nienadzorowane. Zerkasz w próżnię i grupujesz punkty w konstelacje. A nadzorowane to autopilot uczony na lotach z instruktorem.
1: Tylko pamiętaj, młody, w nadzorowanym jakość metek to być albo nie być. Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Pół biedy jak to koty. Gorzej, gdy metki robił śpiący praktykant.
2: Pewka. Dlatego czyścimy dane, robimy augmentację i walczymy ze złymi metkami. A są też sztuczne zbiory, generowane przez modele. Chociaż bywa, że model nauczy model i wychodzi chochlik. Wtedy mózg mi laguje.
1: Drodzy Państwo, w nienadzorowanym nie ma ocen. Więc jak sprawdzić, czy wyszło dobrze? Masz klastrów od groma i każdy niby sensowny. Tylko co ja z tym zrobię na antenie? Pytam serio.
2: No to konkret. Nienadzorowane robi grupowanie, redukuje wymiary, żeby zobaczyć ukryte osie i łapie anomalie. Daj mu playlistę i on powie, te numery to jeden klimat, te inne to inny, a ten jeden to dziwadło.
1: Brzmi jak dżemowanie na analogu. Kręcisz gałkami i nagle wychodzi wspólny motyw. Ale jak chcę trafić dokładnie w barwę z lat 80., to wolę partyturę. To jest dla mnie nadzorowane. Wiem, do czego mierzę.
2: A ja mówię, najpierw odkryj nowe brzmienia bez mapy, a potem je nazwij i dociśnij nadzorowanym. Hybryda. Nienadzorowane do eksploracji, nadzorowane do celowania. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: No dobra. Kiedy co wybrać? Ja biorę nadzorowane, gdy mam cel. Na przykład przewidzieć, ile kawy wypiję w nocy dyżuru. Dane z poprzednich nocy, odpowiedzi znane. Nienadzorowane to dla mnie rozpoznanie terenu.
2: I pięknie, ale wiesz, w głębokich sieciach cechy same się rodzą. Koniec ręcznego kręcenia gałkami. Komputer wyłuska co trzeba. Spokojnie, bumerku. Ty sobie pasz kawkę, a model zrobi robotę.
1: Zostaw mi gałki. I tak. Słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. bo jak nie, to Piotr będzie wam czytał definicję sieci przez całą noc. Telefony też mamy. Dzwońcie pod numer 732 108 508.
2: Dzwońcie serio. Ja odbiorę i przepytam. Nudów nie znoszę. Wejdźcie też na radio-synteza.pl i klik w suba na YouTubie. Dobrze w kot. A teraz jedziemy dalej, bo Igor zaczyna drzemać.
1: Jeszcze jedno o metkach. Ludzie metkują i robią błędy. Na zdjęciach kot w koszulce może dostać metkę. T-shirt, a nie kot. Model wtedy uczy się bzdur. Trzeba kontrolować jakość. Bez tego nawet złote algorytmy polegną.
2: Prawda. A w nienadzorowanym wybór liczby grup to loteria bez kryteriów. Możesz dostać za dużo albo za mało. Model wtedy robi cyfrową pareidolię. Widzi wzory, gdzie ich brak. Dlatego metody jakości są ważne.
1: No to mów o kosztach. Bo mnie obchodzi prąd i czas. Czy nienadzorowane jest lżejsze? Czy kręci wiatraki równie mocno? Bo ja tu mam mikser, a nie elektrownię.
2: Bywa różnie. Nadzorowane żre budżet na metkowanie. Trzeba setek godzin ludzkiej pracy. Nienadzorowane oszczędza metki, ale analizuje całe morza danych. W bonusie są tryby pośrednie, półnadzorowane oraz samonadzorowane. Uczą się na sygnałach z samych danych.
1: Jak sprawdzić, że nadzorowane działa? Dzielisz dane na trening i test, uczysz się na jednym i mierzysz na drugim. Jak gitarzysta, co ćwiczy w domu, a potem gra na scenie, inaczej oszukasz samego siebie.
2: A miary? Dla klasyfikacji ważne są trafienia i pomyłki, czyli ile dobrze rozpoznanych i ile fałszywych alarmów. Dla grupowania patrzysz, czy obiekty w grupie są blisko, a grupy daleko. Dla anomalii, czy łapie rzadkie dziwaki.
1: To zastosujmy do radia. Nadzorowane może przewidzieć, które piosenki wpadną wam w ucho po pierwszym refrenie. Mamy metki, czy się podobało? Nienadzorowane podzieli słuchaczy na plemiona gustu. Syntezatorowi romantycy kontra łowcy basu.
2: I dorzuci wykrywanie anomalii. Jak ktoś słucha ambientu i nagle odpala speed metal. Benz, alarm, nowa faza życia. A teraz serio. Bez obu podejść jest jak bez lewej ręki. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: To co? Kompromis. Najpierw nienadzorowane, żeby znaleźć mapę. Potem nadzorowane, żeby dojechać do celu. A jak się nie zgodzimy, to i tak zagramy jingle. Subujcie YouTube Radio Synteza i dzwońcie pod 732 108 508.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Dusza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, Radio Synteza przy mikrofonie Igor Gaduła. Popołudnie płynie jak taśma z kasety i dobrze w kod, więc no to jedziemy z prognozą i porcją newsów.
2: Z pogodą dziś jest tak sobie. Burzy brak, więc smutek. I narzekam z przyjemnością, bo w Zielonej Górze około 22,5 stopnia. Leciutki wiatr 1 km na godzinę. Ciśnienie 1018,3 hektopaskala oraz opad w okolicach 1,2 mm. A w Krakowie 21,5 stopnia, 3 km na godzinę. Ciśnienia 1019,3 oraz symboliczna 0,01 mm deszczu. Zakopane trzyma 19,8 stopnia, wiatr 2 km na godzinę, opad około 1,2 mm, a ciśnienia brak w raporcie. A w Kielcach mamy 20,8 stopnia, wiatr 2 km na godzinę, 1019,1 hektopaskala oraz znów 0,01 mm deszczu. I powiem, że niby lato, a ja dalej w cienkiej kurtce.
1: Czuję to w kolanach, bo jak barometr pływa, to w kościach strzyka. I dziś to typowe pogodowe pół na pół. A teraz pierwszy news i od razu tniemy, bo zahacza o wielkich panów i ich układanki, więc zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi?
2: Dziękuję bardzo. Polityka to dla mnie bloatware systemu, więc skip. I wchodzimy w promocje, które przynajmniej wiercą w betonie, a nie w nerwach.
1: Lidl rusza 13 czerwca z wyprzedażą akumulatorów i ładowarek Parkside z serii X20V Team. I mamy przykładnie obcięte ceny, bo pakiet 2 amperogodziny spada z 79,99 zł do 59,99 zł, a wersja 4 amperogodziny kosztuje teraz 99 zł zamiast 129 zł. Do tego ładowarka o prądzie 2,4 ampera wjeżdża za 79,99 zł oraz pełen przekrój elektronarzędzi i ogrodówek.
2: Sztos, bo jedna bateria ogarnia wiertarkę, wyżynarkę i odkurzacz do liści. To proste jak budowa cepa. Z laserowym celownikiem wkładasz pakiet i działasz. I dziś brzmi to dobrze. W kod.
1: Nie rozpędzaj się, młody. Bo marketing pęcznieje szybciej niż pianka montażowa. Więc patrzcie na liczbę cykli na gwarancję i kompatybilność wsteczną. Bo akumulator to serce, a nie naklejka. I tu seria X20V Team faktycznie trzyma poziom.
2: Proponuję test wytrzymałości na żywo na YouTube Radio Synteza. A wy dzwońcie pod numer 732 108 508 i dorzućcie swoje patenty, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: A jak macie dylemat, czy brać szybszą ładowarkę, to pamiętajcie, że 2,4 ampera nie zrobią cudu. Dlatego lepiej mieć dwie baterie i rotować, niż męczyć jedną do zera.
2: Mój protip brzmi: wracacie do domu, jedna bateria na ładowarkę, druga w trybie czuwania. Nie katujcie do zera i nie odkładajcie na jutro tego, co możecie olać dzisiaj, czyli kabli od starych ładowarek.
1: To był blok Newsy i Pogoda. Słuchacie Radia Synteza. Więcej na radio-synteza.pl. A po krótkim dżinglu wjeżdża syntezatorowy klasyk i kawa dla realizatora.
2: Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, dzwońcie pod 732 108 508, bo Igor zaraz zaśnie na antenie, a ja przejmę statek i będzie masakra. Więc no, to jedziemy z muzyką.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Death Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Silniki do gier, co to za zwierz? W skrócie to zestaw narzędzi i bibliotek, który ogarnia grafikę, dźwięk, fizykę, wejście spada i myszki oraz cały ten klej, który spina grę, żeby działała. Taki magnetofon szpulowy, ale do kodu.
2: I taki magnetofon ma turbo. Nie jak u Igora, tylko jak w statku kosmicznym. Silnik to też edytor scen, system, materiałów, skrypty i build na różne platformy. Unreal, Unity, Godot, Bevy, Sztos. Robisz scenę, przeciągasz asety i bach, masz prototyp.
1: Spokojnie, młody. Kiedyś było lepiej, bo prościej. Na Commodore 64 w Basicu dłubałem prostą zręcznościówkę, bez żadnych silników. Potem na Amidze bawiłem się koperem i bliterem, żeby udawać trójwymiar. Zero silnika, a frajda ogromna.
2: Tylko że wtedy miałeś dwie plansze i jedną paletę kolorów. Dziś robisz świat z globalnym oświetleniem, path tracingiem i symulacją tkanin. Bez silnika to laguje mózg. Silnik jest jak egzoszkielet dla małego studia.
1: Egzoszkielet egzoszkieletem, ale jak nie wiesz co pod spodem, to potem płaczesz. Silnik to też bagaż. Aktualizacje psują projekt. Licencje potrafią zaskoczyć, a wydajność bywa jak w syrenie z gazem w podłodze.
2: Masakra, ale prawda. Dlatego dobierasz narzędzie do gry. Chcesz pixel art i dwuwymiar? Bierz Godota. Albo własny mały framework. Chcesz kosmiczny realizm i wielkie poziomy? Bierz Unreala, bo Lumen i Nanit robią robotę.
1: Definicję już mamy. To teraz przykład z życia. Pamiętam, jak kumpel pisał klona wyścigów na peceta. Bez silnika, na gołym OpenGL i własnej fizyce. Mało snu, dużo kawy, ale kontrola totalna. Jak coś chrupało, wiedział, gdzie naprawić.
2: Kontrprzykład z przeszłości. W VR budujesz symulator stacji kosmicznej. Potrzebujesz renderowania, stereo, śledzenia rąk, dźwięku przestrzennego i sieci. Bez silnika będziesz to sklejał pół roku. Z silnikiem masz pluginy, blueprinty i gotowe integracje. To jest to. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Ty byś wszystko w blueprintach robił, a potem płacz, że gra żre pamięć jak smok. Kiedyś kody były krótsze, bo oszczędzało się każdy bajt. Teraz byle menu ma rozmiar dyskietki z lat 80.
2: Oszczędność jest spoko, ale czas to waluta. Silnik daje edytor i hot reload. Iterujesz szybko. Do tego komponent system entity, kompozycja zachowań i profiler. Bez tego debugujesz jak latarką. Bez baterii świecisz, przykładem.
1: Nie obrażaj latarek. Dla mnie silnik ma sens, gdy projekt jest większy niż jeden ekran i potrzeba narzędzi dla grafika i dźwiękowca. Jak robisz prostą grę logiczną, bierz bibliotekę albo pisz własny mały silnik. Zrozumiesz sprzęt, zyskasz rzemiosło.
2: A ja powiem tak. Zacznij w silniku, naucz się pipeline'u u asetów, materiałów i animacji, a potem jak poczujesz głód kontroli, to buduj klocki niższego poziomu. To jak z kuchnią. Najpierw przepis, a potem freestyle.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, czy silniki są w ogóle potrzebne? Nie zawsze, ale w 9 przypadkach na 10 oszczędzą Wam sporo krwi, potu i kofeiny. Choć serce starego wyjadacza mówi mi czasem, rzeźb w metalu, a nie w plastiku.
2: Zróbmy mini test. Chcesz multiplatformę, edytor poziomów, fizykę, dźwięk i UI? Odpowiedź tak. Bierz silnik. Chcesz retro minimal i naukę podstaw albo bardzo niszowy rendering? Bierz własny. Proste.
1: A teraz uwaga, chwila autopromocji. Jesteście w Radio Synteza. Subujcie nasz kanał YouTube o nazwie Radio Synteza i wpadajcie na radio-synteza.pl. Jak macie pytania o silniki, dzwońcie. Numer to 73-210-8508. Piotr odbiera i gryzie.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer znów dla zapominalskich 732-108508. A jak ktoś powie, że silniki to spisek korpo, to od razu powiem, ale cringe i odsyłam do GitHuba.
1: Tylko bez teorii spiskowych, młody. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Wróćmy do mięsa. Co z wydajnością? Silnik jest uniwersalny, więc czasem traci procenty. Własny kod dopasujesz do gry jak garnitur szyty na miarę.
2: A w silniku odpalasz profiler, wywalasz zbędne wtyczki, piszesz natywne moduły w C++ albo skryptach i jest dobrze. W kod. Do tego narzędzia ciągłej integracji. I eksport na telefon, konsolę oraz przeglądarkę przez web GPU. To jest moc.
1: Brzmi ładnie, ale widziałem, jak aktualizacja edytora uwaliła projekt większy niż moja półka z winylami. Kopie zapasowe i wersjonowanie to obowiązek. Silniki uczą też pokory.
2: Tu pełna zgoda. Git i kopie to nie opcja, to życie. I jeszcze jedno. Silnik to społeczność. Tutoriale, pluginy, odpowiedzi na fora. Samemu w piwnicy pisząc renderer możesz utknąć na shaderach na tygodnie.
1: Dobrze powiedziane. To co? Kompromis. Silniki są potrzebne, kiedy chcesz szybciej stworzyć grę i skupić się na treści. Nie są konieczne, kiedy twoim celem jest nauka fundamentów albo masz bardzo specyficzne wymagania. Brzmi uczciwie.
2: Brzmi. Co dwie głowy, to nie jedna. A co trzy, to już tłok. Więc oddajmy głos słuchaczom. Piszcie, dzwońcie, subskrybujcie YouTube Radio Synteza, a my po dżinglu opowiemy, jakie błędy popełnia się przy pierwszym projekcie w silniku.
1: Aż się wzruszyłem. Krótki dżingiel Radia Synteza i wracamy za chwilę. Strona, przypominam, radio-synteza.pl. A jeśli ktoś chce anegdotę o Amidze i migających rasterach, to mam zanadrzu.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś bierzemy na warsztat, jak działają centra obliczeniowe wielkich firm. Te wszystkie hale, gdzie stoją rzędy szaf z serwerami, które mruczą jak stado małych lodówek. Prąd, chłodzenie, sieć i kopie zapasowe. Proste w teorii, piekielne w praktyce.
2: I love it, czyli mówiąc ludzkim, internetem chmura. To po prostu cudzy komputer w super bezpiecznej szafie. Mamy klastry procesorów i akceleratorów do uczenia maszynowego. Setki terabajtów pamięci szybkiej i światłowody, które robią teleport danych. Tak to działa, kiedy wszystko jest sztos.
1: Kiedyś to się robiło inaczej. Pamiętam studio, gdzie backup leciał na taśmy magnetyczne, a ktoś o 3 w nocy je wymieniał. Szafa reagowała na kurz gorzej niż ja na tanią kawę. A jednak to działało i dawało poczucie kontroli, bo wszystko było na miejscu.
2: A dziś masz modułowe kontenery centrum danych, które dowozisz ciężarówką pod farmę wiatrową. Podłączasz i cyk, działa. To jak klocki z instrukcją, tylko dla dorosłych nerdów. Sci-fi w realu. Bez laserów, ale blisko.
1: Zacznijmy od prądu. Bez stabilnego zasilania masz wielką wrzałkę, a nie serwerownię. Dlatego są zasilacze awaryjne, baterie, szafy z akumulatorami i generatory, które potrafią wejść do gry szybciej niż ja kończę espresso. Redundancja. Wszystko zdublowane, żeby nie było płaczu, gdy coś klęknie.
2: I do tego sterowanie mocą, jak w kokpicie statku kosmicznego. Prostowniki, falowniki, czasem magazyny energii na ciele stałym i mikrosieci współpracujące z fotowoltaiką. Algorytmy sterują obciążeniem, żeby uniknąć pików i żeby rachunek nie urwał głowy. Automatyka nie śpi nigdy.
1: Prąd jest dobrze, to chłodzenie. Najpierw porządek w korytarzach, zimnych i gorących. Zimne powietrze wpuszczasz z przodu szaf, gorące wyciągasz z tyłu. Potem pompy wody, wymienniki ciepła. I kiedy się da, tak zwane free cooling, czyli chłodzenie powietrzem z zewnątrz. Bez fanfar, ale skuteczne.
2: A kiedy gęstość mocy robi masakrę, wchodzi ciecz. Chłodzenie bezpośrednio do procesora albo zanurzeniowe. Komputery pływają w dielektryku jak rybki w akwarium, tylko bardziej pro. Ciepło odbierasz efektywnie i nagle te potwory od sztucznej inteligencji przestają parzyć łapy.
1: Dane trzeba gdzieś położyć. Dyski talerzowe wciąż królują w archiwach, bo są tanie jak barszcz. Do tego macierze, które potrafią pracować latami, jeśli ktoś o nie dba. I stare, dobre taśmy do głębokiego archiwum. Bo nic tak nie uczy pokory, jak czekanie, aż biblioteka wypluje kasetę.
2: A w awangardzie mamy obiekty pamięci z kodowaniem kasowania, rozproszone po wielu szafach i wielu regionach. Jak padnie węzeł inne, odtwarzają brakujące kawałki, jak puzzle. Aplikacja tego nie widzi, bo warstwa logiczna robi magię. I to jest piękne, bo działa nawet, kiedy świat robi lak.
1: Sieć to krwioobieg. Patrz, panele, okablowanie strukturalne, porządek w numeracji i te wszystkie spiny i liście, żeby ruch miał którędy iść. Najgorzej, jak ktoś zaciska kable na kolanie. Wtedy nie ma chmury, jest chmureczka. I to deszczowa.
2: Dołóżmy Anycast i sieci dostarczania treści. Dane lądują blisko słuchacza, więc działa szybciej niż klawisz spacji. Punkty brzegowe rozsiane po świecie robią robotę. A skoro o świecie, to dzwońcie do nas teraz. Numer 732-10-8508, bo chcę usłyszeć Wasze pytania.
1: Zabezpieczenia to osobny teatr. Wejścia z kontrolą dostępu, śluzy i kamery. A cyfrowo. Klucze szyfrowania, dobre polityki uprawnień i kopie, co nie są podpięte na stałe. Brzmi nudno, wiem, ale to trzyma świat w ryzach, jak dobry realizator w czasie koncertu.
2: Operacje, czyli ludzie w koszulkach SRE, pilnują, żeby się nie paliło. Monitoring, metryk, alerty i w razie czego symulowane awarie, tak zwany chaos engineering. Lepiej kontrolowany bałagan niż prawdziwy pożar. I pager, niech wibruje komu trzeba, bo sen jest dla słabych.
1: No dobrze, a koszty? Każdy watt trzeba obejrzeć 3 razy, zanim go spalisz. Dlatego liczą wskaźnik efektywności energetycznej. Im bliżej jedynki, tym lepiej. Mniej ciepła idzie w komin. Czasem budują obok ciepłociąg i to ciepło oddają miastu. To lubię. Rozsądek i pożytek.
2: A czasem pakują serwery pod wodę albo stawiają je na północy, gdzie powietrze jest naturalnie zimne. Zresztą algorytmy potrafią nawet przerzucać zadania między regionami, tam, gdzie prąd jest teraz tańszy i czystszy. Automatyzacja wygrywa, bo człowiek nie nadąży.
1: Wiesz co, Piotr, to wszystko brzmi pięknie, ale lubię, gdy mogę dotknąć maszyny. Jak mi ktoś mówi, że moje dane są w chmurze, to ja widzę czyjś magazyn za murem i kartę dostępu w cudzej kieszeni. Mnie to nie kręci. Ja wolę pokrętła i przełączniki.
2: Boomer alert, ale rozumiem. Tylko, że chmura daje elastyczność. Dziś potrzebujesz mało, jutro milion razy więcej. I nie budujesz od zera. Skalujesz w górę i w dół. Jak głośność ulubionego syntezatora. I płacisz za to, czego używasz. Przynajmniej w teorii.
1: Dobra, mądralo. Kompromis. Krytyczne rzeczy trzymasz blisko dla spokoju ducha. A to, co zmienne, wywalasz do chmury. Porządne kopie robisz lokalnie, poza siedzibą i offline. I regularnie sprawdzasz, czy da się to odzyskać, bo backup bez testu to nie backup, tylko bajka.
2: Dobrze, w kod do tego monitoring aplikacji, bo same serwery to nie wszystko. Netryki, logi, śledzenie żądań i testy obciążeniowe. Zanim klient zrobi ci DDoS-a klikaniem. A jeśli macie pytania, walcie śmiało. Telefon 732-108-508 i subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza.
1: I pamiętajcie, nasza strona to radio-synteza.pl. tam program audycji, podcasty i trochę zdjęć sprzętu, którym katujemy uszy. A za chwilę krótki dżingiel i wjedzie klasyk na syntezatory, żeby schłodzić te rozgrzane głowy.
2: A jak ktoś dalej twierdzi, że data center to tylko piwnica z komputerami, to świeci przykładem jak latarka bez baterii. Ale okej, Igor, trochę się nie dogadamy, bo ja bym wszystko wrzucił w chmurę, a ty w szafę, rek. Niech słuchacze rozstrzygną. Dzwońcie teraz.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat wieczoru. Suchary, czyli dowcipy tak suche, że aż chrupią. Suchar to żart prosty i niewinny, opowiedziany na poważnie, który wywołuje jęk, a nie salwę śmiechu. I to jest piękne w swojej toporności.
2: Słuchajcie, kocham to, bo suchary to memy starej szkoły offline i to jest sztos. Dziś robimy serię najlepszych sucharów. Wy też dorzucacie swoje. Dzwońcie na numer 732-108508 i subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo będzie grubo.
1: Kiedyś było prosto i jasno. W newsroomie mieliśmy teczkę z kartkami podpisane suchary. Na koniec zmiany ktoś czytał jednego przez mikrofon analogowy, magnetofon buczy, a ja pociągam łyk kawy. Mój ulubiony z tamtych lat brzmi to tak. Co robi operator filmowy, kiedy się zakocha? Ustawia stałe zbliżenie.
2: Fajne, ale patrz na to z przyszłości. W statku kosmicznym suchary chłodzą reaktor, bo są tak suche, że zasysają wilgoć. A w teraźniejszości generatywne algorytmy mogą wypluć 1000 żarcików na minutę, więc selekcja naturalna zrobi robotę.
1: Widzisz, i tu się nie zgodzę. Ilość nie robi jakości. Jeden dobry suchar dziennie wystarczy. Słuchajcie, klasa pierwsza. Dlaczego programista nie lubi natury? Bo ma za dużo robaków. I już. Prosto, bez fajerwerków. Wchodzi i wychodzi.
2: To ja dorzucam kosmos. Dlaczego astronauta zabrał nitkę w kosmos? Bo chciał zszyć czasoprzestrzeń. I jeszcze sieciowe. Dlaczego router ma dobry humor? Bo ciągle łapie fale. O, widzisz, łączę stare z nowym, jak kebab z sosem malinowym. Masakra, ale działa.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, wyślijcie nam swoje rekordowo suche żarty. Możecie dzwonić teraz, numer 732-108-508. Ja będę sędzią. Okrutnym, ale sprawiedliwym. Może będzie dobrze, w kot, a może będzie cement.
2: Zanim ktoś zadzwoni, szybka pogodynka w moim stylu. Jest nijako, wieje jak z suszarki, ale bez charakteru. Niech już przyjdzie porządna burza, bo burzę to ja lubię. Chmury dziś to tekstura niskiej rozdzielczości. Nie polecam wychodzić bez memów ani bez kurtki.
1: Anegdota z reżyserki. Kleiłem kiedyś taśmę brzytwą, bo ktoś ją zerwał podczas śmiechu z żartu. I wtedy padł suchar historyczny. Co mówi taśma do magnesu? Trzymaj mnie, bo się rozpadnę. Nikt nie ryknął, ale wszyscy mieli ten dumny jęk jakości.
2: Czekaj, Igor, ja to zremasteruję na wersję cyfrową. Co mówi klawisz skrótu cofania do studia nagrań? Spokojnie, jestem Ctrl-Z i od razu lepiej. A jeszcze drukarkowy hit. Dlaczego drukarka jest nerwowa? Bo ma papierowe nerwy.
1: To ja teraz klasykę gatunku suchar z muzeum. Wchodzi koń do baru, barman mówi, czemu taka długa twarz? I cisza. I właśnie ta cisza jest połową dowcipu. Proszę nie tłumaczyć słuchaczom, co to jest koń.
2: Ja zrobię wersję sci-fi. Wchodzi koń do baru na orbicie i nie może wejść, bo stan nieważkości, nie ma podłogi. Barman kosmita pyta, czemu taka długa twarz? A koń na to, bo czas się rozciąga w pobliżu czarnej dziury. Nie moja wina, fizyka.
1: Za chwilę wpuścimy dżingiel Radia Synteza, ale najpierw suchar branżowy z mojej piaskownicy. Dlaczego analog nie kłamie? Bo ma same prawdziwe fale. I tak, proszę Państwa, brzmi uczciwość. W analogowym świecie nic się nie ukryje, tylko trzeszczy dumnie.
2: Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik w dzwoneczek, bo wtedy żaden suchar Was nie ominie. Wpadajcie też na radio-synteza.pl i dzwońcie 732-108508, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Ja nie zasypiam. Ja medytuję z otwartymi oczami. A teraz suchar nośnika. Dlaczego kaseta zazdrości płycie? Bo płyta zawsze ma lepszą stronę B i lepiej się kręci. Proste i surowe, jak suchar powinien.
2: Teoria memetyczna wjeżdża. Suchary to algorytm. Setup, pauza, cios. Wersja turbo to prosta jak budowa cepa z laserowym celownikiem. I dorzucam halę serwerową. Dlaczego serwerownia ma przeciąg? Bo wiatraki robią chmury na miejscu. To jest meta.
1: Zgoda na jedno. Pauza jest pół żartu. I szybka rozgrzewka konkursowa. Kto powie suchara gorszego, ten wygrywa kosmicznie małą satysfakcję. Dzwońcie, drodzy Państwo, numer 732-108-508. My ocenimy na skali od suchego biszkopta do kredy szkolnej.
2: Challenge accepted. Pierwszy strzał. Jedzie pizza chmurowa i mówi, nie ufam chmurze, wolę własny piec. Drugi bonus. Dlaczego plik nie wrócił z wakacji? Bo miał zbyt krótki URL i system go nie rozpoznał. Masakra. Wiem, ale regulamin mówi, im gorzej, tym lepiej.
1: Dobrze, w kot. To było parszywie suche. A mój finałowy, dlaczego radio jest wiecznie głodny? Bo cały czas nadaje fale. I teraz uwaga, dżingiel Radio Synteza. Po dżinglu wrzucamy synthwave z lekką patyną. Zostańcie z nami, bo kontynuujemy serię sucharów po krótkiej przerwie.
2: I pamiętajcie, subskrybujcie YouTube Radio Synteza, wbijajcie na radio-synteza.pl i dzwońcie 732-108508. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Więc dorzućcie wasze perełki. A czy się zgodzimy, który suchar jest najlepszy? Nie dogadamy się. I to jest piękne.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza! Włącz się!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

wnętrza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Dzisiejszy temat to dowcipy o kotach. Słuchajcie, kot w żarcie to archetyp leniucha i spryciarza. Zawsze chodzi własnymi ścieżkami, a my próbujemy je nazwać puentą.
2: O tak, internet jest koci od dawna. Neny, gify, miałki przerobione na techno. Dowcip o kocie to format. Ujęcie pozornego chłodu, a potem pyk, miauczący plot twist.
1: Kiedyś było prościej. W studiu na taśmie szpulowej nagrywaliśmy spot, a kot realizatora wlazł na stół. Zatrzymał nagrywanie łapą i wiecie co? To był najlepszy gag dnia, bez filtrów i bez memów.
2: A dziś masz modele, co generują żarty o kotach na życzenie. Piszesz, poproszę suchara o futrzaku i masz. Sci-fi w praktyce. Koty są jak bossowie sieci. Algorytmy je kochają.
1: Dowcip powinien mieć konstrukcję. Setup, pauza i cichy gong na koniec. Krótko, bez waty cukrowej. Kot ma przewrócić oczami, a słuchacz parsknąć.
2: Albo obrazek i podpis. Najlepiej kot na klawiaturze i tekst. Gdy próbujesz pracować, a mój menadżer projektów właśnie usiadł na spacji. Masakra i sztos jednocześnie.
1: Klasyk. Dlaczego kot siedzi na komputerze? Bo pilnuje myszy. Albo to. Kot poszedł na siłownię, bo chce mieć 6 żyć w formie. Krótkie, suche i działa.
2: Ja dorzucam wersję pro. Kot siedzi na firewallu, bo woli ciepłe porty, a mysz ma w kwarantannie. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: No widzisz, mniej efektów, więcej treści. Jak już wchodzisz w technologię, to daj jedną mocną metaforę. Inaczej laguje mi mózg. Chociaż przyznam, wyszło to dobrze w kot.
2: Wiesz, że koty mruczą w takim zakresie, że podobno sprzyja regeneracji. To brzmi jak naturalny kompresor. Nic dziwnego, że dowcipy z mruczeniem działają, bo rezonują. Kot mówi mrał. I już mamy huk.
1: Drodzy Państwo, możecie dorzucić swój ulubiony koci żart. Dzwońcie do nas. Numer to 732-108-508. A jak chcecie posłuchać nas z wideo, subskrybujcie YouTube Radio Synteza i zajrzyjcie na radio-synteza.pl.
2: Dzwońcie teraz, zanim Igor uśnie na antenie. Pamiętajcie, ja tu robię za złego policjanta, więc nudne żarty odsyłam do kuwety. Numer jeszcze raz. 732-108-508.
1: A propos kuwet. W reklamie magnetowidu w latach analogowych kot nam przegryzł kabel od lampy. Zgasło światło. A ja mówię, proszę Państwa, kot wprowadził klimat noir. Publiczność płakała ze śmiechu, a my robiliśmy dogrywkę po ciemku.
2: I wyobraź sobie ten sam żart dziś. Laserowy wskaźnik, kot goni plamkę, a w tle syntezator jedzie retro. Kot jak gwiezdny nawigator. Dobrze w kot, aż mi uszy mruczą.
1: Spokojnie, młody. Kot nie musi pilotować krążownika. Wystarczy, że popchnie kubek. Minimalizm. Jedno pyk i puenta ląduje na ziemi jak filiżanka po espresso.
2: To lecę serią. Jak się nazywa kot muzyk elektroniczny? Syntę miał. Kot programista zgłasza błąd. Mówi, to nie bug, to koto feature. A kot filozof myślę więc miał.
1: Pierwszy dobry, drugi na granicy, trzeci ładny do kawy. Zdradzę sekret. Zostaw miejsce na wyobraźnię. Kot i pauza. Resztę dopowie cisza i lekkie mru, mru.
2: A ja powiem tak. Dodaj ruch. Krótki klip, kot patrzy w kamerę i w tym momencie wyskakuje podpis. Przyszedłem zażądać podwyżki w chrupkach. Publiczność to kupuje jak świeże bułki.
1: Możemy się różnić. Ty stawiasz na obraz, ja na głos i rytm. Najważniejsze, żeby kot pozostał kotem. Niezależny bohater puenty, nie tło dla fajerwerków.
2: Deal. Niezależny bohater, ale niech ma gadżety, czerwony wskaźnik, miękki filtr i sample z mruczenia. A wy subskrybujcie YouTube Radio Synteza i podrzućcie swoje dowcipy w komentarzach.
1: Zadzwońcie też. Numer znacie, ale powiem raz jeszcze. 732-108-508. Jesteście w Radio Synteza. Strona to radio-synteza.pl. Za chwilę mały dżingl i wracamy z kocim quizem.
2: A jak nie uznamy waszego żartu, nie obrażajcie się. Koty też mają dni, kiedy wolą patrzeć w ścianę. My też. Nie dogadamy się dziś do końca, ale przy kocich dowcipach i tak wygrywa mruczenie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-sinteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy. Porady samochodowe i motoryzacyjne, czyli jak nie spłukać się na głupotach i dojechać tam, gdzie trzeba. Definicja jest prosta. To zestaw zdrowych nawyków i paru trików, które ratują skórę, gdy technologia ma focha.
2: I od razu wejdę Ci w słowo, bo dziś auto to komputer na kołach. Systemy asystujące, aktualizacje z chmury, predykcja trasy na podstawie danych z milionów przejazdów, masakra jak to działa. Sztos, w sensie bardzo dobrze, w kod.
1: Kiedyś było lepiej, bo prościej. Miałem raz sedana z gaźnikiem. Popiskiwał pasek alternatora. To w trasie ratowały mnie rajstopy pożyczone od dobrej duszy i taśma izolacyjna. Zestaw obowiązkowy do dziś. Taśma, trytytki i rękawiczki to złoto.
2: A dziś masz aplikację, która powie Ci, że pasek, napinacz i łożysko mają anomalię, zanim zapiszczy. Kamerka termiczna w telefonie pokaże, który wałeczek grzeje się za bardzo. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Serio.
1: Dobra, podstawy, opony, ciśnienie sprawdzajcie na zimno, najlepiej rano i nie raz na święto, tylko regularnie. Rotacja osi przód-tył, co jeden sezon je wyrówna. Data produkcji na boku mówi, czy guma nie jest już drewnem. A zimówki są na zimę, a nie na całe życie.
2: Plus system monitorowania ciśnienia robi robotę, ale nie śpijcie na nim. Dajcie mu wsparcie, czyli dobry manometr kieszonkowy i apka do logowania temperatury opon per koło. Pokaże, czy geometria nie ucieka, bo jak jedno koło jest stale cieplejsze, to coś jest nie halo.
1: Hamulce. Kolejna rzecz. Płyn hamulcowy łapie wilgoć, więc wymieniajcie co 2 lata. Klocki i tarcze oglądać nie tylko przez felgę. Latarki, czołówki nie żałować. A jak coś skrzypi, to nie psikamy wszystkim, co pachnie cytryną, tylko sprawdzamy prowadnice i blaszki.
2: W elektrykach i hybrydach też niech Was nie zwiedzie rekuperacja. Klocki potrafią rdzewieć, bo się mniej zużywają, więc raz na jakiś czas solidne hamowanie w bezpiecznym miejscu, żeby przeczyścić i przed długą trasą w elektryku włączcie podgrzewanie baterii. To skróci ładowanie.
1: Ekonomia jazdy. Nie ma magii. Jest przewidywanie ruchu, spokojne przyspieszanie i utrzymywanie stałej prędkości. Z dachu zdejmij bagażnik, gdy nie używasz, bo robi za żagiel. Z bagażnika wyrzuć cegły i 50 kabli, które nie pasują do niczego. I klimatyzacji używaj z głową, bo otwarte okno na autostradzie to większy opór.
2: Dorzucę tryb jazdy eko, tempomat adaptacyjny i nawigację, która zna profil wysokości. Wtedy auto samo ogarnia, kiedy się toczy, a kiedy dokręcić. Ale ręce na kierownicy zawsze, bo asystenci nie zwalniają z myślenia. To nie autopilot z kosmosu, tylko pomocnik.
1: Zestaw w bagażniku. Prosto lista. Minimum. Rękawiczki, latarka, czołówka, mały kompresor i manometr. Trytytki, taśma izolacyjna, bezpieczniki, parę żarówek, jeśli można je wymienić, trójkąt, kamizelka, linka holownicza, apteczka. Nic ekstrawaganckiego, a ratuje dzień.
2: Ja dorzucę booster do awaryjnego rozruchu. Powerbank z funkcją startu. To jest game changer. Oraz porządne kable rozruchowe. Nie tak jak makaron. I aplikacje do momentów dokręcania śrub. Bo jak za mocno dociśniecie koło, to potem zapieka się jak ser na patelni.
1: Mycie i konserwacja. Dwa wiadra. Jedno z szamponem, jedno z płukanką. Rękawica z mikrofibry. Szampon neutralny dla lakieru. Po myciu szybki wosk w sprayu co 2 miesiące i gumy w drzwiach. Smarem silikonowym. Wycieraczki wymień raz do roku, bo smugi to nie sztuka nowoczesna.
2: W kabinie filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym robi różnicę. Zwłaszcza jak stoisz za dieslem, który pamięta dinozaury. A jak macie jonizację albo ozonowanie, to fajnie, ale bez przesady, bo to nie perfumeria. Wystarczy regularne odgrzybianie i czysta kratka odpływu w podszybiu.
1: Diagnostyka OBD2 to nie jest magiczna różdżka. Kody błędów to wskazówki, a nie wyroki. Chip adaptery potrafią robić więcej szkody niż pożytku, więc lepiej pożyczyć porządny skaner i przeczytać dane z ramki zdarzenia. Potem myślenie schematem, a nie wymiana pół auta.
2: Są fajne apki, które pokazują wykresy. Sąd, lambda, korekty paliwowe, ciśnienie, doładowania i AI, które podpowiada listę możliwych przyczyn, gdy wpiszesz objawy. Ale proszę najpierw wyklucz proste rzeczy. Masa, akumulator, przewody podciśnienia, bo inaczej spalisz budżet na sensorki i będziesz płakał.
1: Przed dłuższą trasą checklista. Poziom oleju, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, ciśnienie we wszystkich kołach i w zapasie, światła ustawione i działające. Wycieraczki niech faktycznie wycierają. Po wymianie kół kontrola dokręcenia po 100 km i mapa w głowie, nie tylko w telefonie, bo zasięg lubi znikać.
2: A skoro o trasie pogoda, wieczór jest klejący i bez charakteru. Padało, ale udaje, że nie pada. Burzy brak, a ja lubię jak grzmi. Więc jeśli gdzieś was złapie ulewa, to zwolnijcie. Odsuńcie się od tirów, bo robią ścianę wody. I włączcie ogrzewanie szyby, zanim zacznie parować.
1: Drodzy Państwo, jak macie swoje patenty, dzwońcie. Linia ciepła działa. Numer to 73210858. A jak wolicie pisać, to znajdziecie nas na radio-synteza.pl i na YouTube pod hasłem Radio Synteza. A teraz krótki dżingiel i wracamy.
2: Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Pochwalcie się spalaniem jak z bajki. Albo jak zamontowaliście LEDowe listwy w bagażniku. I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik, dzwonek, komentarz. Bo jak nie, to podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę.
1: Piotrek, ty wierzysz, że wszystko rozwiąże aplikacja?
3: Ja wolę mieć pewność, że śruba się odkręci kluczem, a nie Bluetooth.
1: Elektronika jest świetna, gdy działa, ale jak padnie, to bez podstaw mechaniki zostajesz z ładnym przyciskiem i pustym portfelem.
2: A ja mówię, że sensowne czujniki i algorytmy robią z przeciętnego kierowcy kogoś ogarniętego. Komfort rośnie, ekonomia rośnie, awarie da się przewidzieć wcześniej. Tyle, że ludzie muszą znać podstawy. To nie konflikt, to stacking bonusów.
1: No i tu mamy kompromis. Najpierw podstawy mechaniki i zdrowe nawyki. Potem dorzucamy gadżety, które wspierają, a nie zastępują głowę. Tak jest dobrze w kod. I pamiętajcie, auto ma służyć wam, a nie odwrotnie.
2: Zatem dogadaliśmy się jak inżynier z baletem. Po dżinglu wrzucimy kawałek, a wy w tym czasie sub i telefon. 732-108-508, Radio Synteza, radio-synteza.pl. Wracamy za chwilę, a Igor już ostrzy klucze dynamometryczne.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, po krótkim dżinglu, no to jedziemy. Drodzy Państwo, dziś przegląd najlepszych gier lat 2000, czyli od roku 2000 do 2009. Epoka pudełek instrukcji pachnących drukiem i monitorów, co grzały jak kaloryfer.
2: Dokładnie. I definicja jest prosta. Gry, które nie tylko były hitami, ale coś zmieniły. Dla mnie to rewolucja sieci Steam z roku 2003. Fizyka Havok i silniki, które zrobiły wow. Jak wchodzisz i masz szczękę na biurku.
1: A ja ci powiem tak. Nocne LAN party Diablo 2, karton pizzy, co już zimny, i kineskop, co świszczy, instrukcja gruba jak encyklopedia i magia, że wszystko działa bez patchy i kont online. Spinasz kabel i grasz.
2: Czekaj, Igor, bo ja muszę... Half-Life 2, grawitacyjna pukawka, rozsypujące się deski, fizyka, co uczyła myślenia, potem Portal w 2007 i to ciasto, co jest ściemą. Minimalizm plus głowa paruje. Sztos.
1: Skoro mózg, to Morrowind, rok 2002. Mapa na ścianie, pineska i ołówek. Idziesz bez strzałek. Odkrywasz te dziwne wyspy i grzyby jak z innej planety. Muzyka leci jak ambient z mojego ukochanego retrofuturyzmu.
2: Ja kontruję dialogiem. Mass Effect 2007, koło dialogowe, drużyna, co naprawdę gada i pamięta twoje wybory. Loty Normandią i to uczucie, że sci-fi może być kinowe w domu. I jeszcze w tle syntezatory mrał.
1: Kinowe mówisz, to dorzućmy Vice City i San Andreas, pierwsza połowa dekady. Jedziesz nocą, radio gra, syntezatory, aż serce mięknie. Auta brzydkie pięknie, bo kanciaste. I to poczucie wolności, zanim wszystko zaczęło wołać o logowanie.
2: Wolność społeczna to World of Warcraft 2004, gildie, rajdy i te chwile, kiedy północy szukasz butów plus 5 do gracji. MMO zrobiło się mainstream i nagle wszyscy mieli wirtualną ekipę, lepszą niż sąsiedzi z klatki.
1: Ekipę to ja miałem w The Sims, rok 2000. Domy budowałem jak architekt i torturowałem hydraulikę. Wpisujesz Rosebud i robi się pałac. A najfajniejsze, że to gra o zwyczajnym życiu i jednak każdy grał po swojemu.
2: A ja ci powiem dwa słowa, Warcraft 3, bo z tego wyszło Dota i cały gatunek MOBA. Jedna mapa custom i bach, przemysł e-sportowy przyspieszył. Moderzy to byli wtedy alchemicy złota, proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Zanim e-sport, mój drogi, były noce z Need for Speed Underground 2 i potem Most Wanted w 2005. Neony, winyle i vibe nocnego miasta. Lepszy relaks niż yoga, a do tego soundtrack, co dzisiaj dalej jedzie.
2: Prawda, ale w drugiej połowie dekady zaczęło iskrzyć indykami. Braid i World of Goo, oba 2008. Dowód, że małe zespoły potrafią zgiąć czas i grawitację. Lubię, jak gra jest krótka, a mózg boli od pomysłów.
1: To teraz klasyka sieci Counter-Strike, wersja 1.6. Cheaterzy psuli humor. Ale klimat kafejki internetowej był nie do podrobienia. Krzyki headshot, a obok ktoś kradnie ci myszkę, bo kabel się spinał. a i tak pięknie było.
2: I tu rodził się e-sport na serio. Komentatorzy, LAN-owe finały i te pierwsze streamy, co rwały jak modem. Sytuacja była beznadziejna, ale stabilna. A jednak napędziło to sprzęt, myszy, podkładki i cały rytuał grania drużynowego.
1: Z narracji wybieram Bioshock 2007, podwodne miasto Art Deco i plazmidy, które mrugają do retrofuturyzmu. Bez spoilerów, ale fabuła wciąż potrafi przyłożyć. To jest ten moment, kiedy gra ma duszę i styl.
2: A z technologii biorę Far Cry 2004 i Crysis 2007. Pytanie brzmiało, czy twój komputer to uciągnie? Dżungla, co naprawdę żyje, i fizykaliści. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok pikseli.
1: Przygodówki jeszcze, mój miękki punkt, Syberia 2002, Melancholia, rysunek i muzyka, co siedzi w głowie. A pod koniec dekady Machinarium. Widać, że ręka artysty jest ważniejsza niż 1000 shaderów. To jest dobrze w kod.
2: Skoro mówisz o głowie, to FEAR 2005. Sztuczna inteligencja. Co flankuje, rzuca granaty i robi ci psikusa. Do dziś testuję gry pytaniem, czy przeciwnik jest sprytny jak w FEAR, bo tam uczyli się myśleć.
1: Drodzy Państwo, kryterium jest proste. Najlepsze gry to te, które dziś odpalasz i nadal działają na serduchu i na palcach. Mamy listę, ale Wasza jest ważniejsza. Dzwońcie do nas, numer 732-1085-08 albo piszcie przez radio myślnik-synteza.pl.
2: I subskrybujcie YouTube, szukajcie kanału Radio Synteza, klik i już, dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie, a ja nie będę go podnosił, jak stary monitor z kineskopem. Numer powtarzam, 732-10-8508. Dobrze w kod.
1: Po dżinglu wracamy z kącikiem soundtracków i chyba poleci piosenka o torcie z pewnej gry. Żeby nie było, ja dalej twierdzę, że kiedyś było lepiej, ale przyznam portalowi, że miał styl. No to jedziemy dalej.
2: A ja twierdzę, że przyszłość zawsze wygrywa, bo patch zrobi swoje. Nie dogadamy się, więc zrobimy kompromis. Ty puszczasz retro, ja dorzucę nowy remaster. A słuchacze ocenią na YouTube, Radio Synteza i na radio-synteza.pl.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Čas Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło